0: Hello, City.
1: Ah, iwe memu, nchani uchidwa yaka. Urikuti.
0: Nile kunyumu.
1: Nangachongo echo.
0: Spamna papa ne bavimaliro day day.

Zvese nyakudirwa paHarare apo, sekuri gwini zviri kudidiko paHarare. Zara nyika paHarare apo, wakabata sei chimuri chacho, uri kuizwa sei nepinyoro ndefipi tepo chini chepasi, iri kusvika zvakanaka here?